ni mu no na nkwawo ni mu na fahudie ni mu na boni fachewo ni mu e na haiwo ni mu e na sumbiewo ni mu e na fafriwo odofo awutie me moja bia hwiegu odofo awutie me moja meguso kasa bible say yewo moja mienu ofiegu ba kodie na eka speaking for vengeance moja hwiegu.